przez zawiesu od kiszy przyjdzie człowiek koda kujże, kożna jak na północ jaja, próża ruku rzecze kratku. Ja sam bajker, nie sam rauber, ajde proszę daj do chałupy, można naprawimo neszto, o te twoje robę z greszką, rzecze za zmieszką. Ma pusty trnoje u szyszu, a on samo rzecze tyszu, i do karuka ma sypiesno, stary autor.